Wasi o late ofe wasi o mieni late ofe ba oni kambe ako weekend. Okay. Iya ti sure. Iya guapa. Eni ama gbogbo ri mumu waye o. Ori owo ori ola. Ori yin.